0: Inakwana, oni ambanana connect.
1: Hello, hello, 7790. Yawa, kawata tuche alura zata tafi harko kwalwata. Shinga haka ngaskiane.
0: Oni ambanana connect.
1: Ehe, to ina kasuwa. Sai uwar matar makwabcina ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su.
0: Honey and banana connect.
1: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
2: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 090973 3400
3: a yau. Kwani an banana connect ku bi wanda ya san hanya.